Dida mooi, dida mooi. Ode mi je zima, daj mi kaban svoj. Dida mooi, dida mooi. Sve me boli, tilo traži, rakijon me sveg namaži.